ojciec do dlanie, a woniał po mamę. A teraz keć, mamuś, 55, zrazu ich nie, čo nám čas požičia, her jest i späť.